0: jutranjo depresijo na poti v službo reši samo.
1: Rock Radio. Čisti rock.